karta na dolek, a taki porcelan. Smotry ma cibulka ma, tapety parmazan.